Fanda na ngwende na yopo na seko Umela mosantu Bongo bisotoso pa masanjoli Na makolona oya yo Yon zambi umela kapo na seko